právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation. Next Generation.

Pohodl. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot.